0: atia na thero gulu ke gina gwan na ruma an na ruana mujo ni uro mutia na dio la kamasya kai we dio wen dio na gemondia kai we wo weteno mano weteno he mwa hi weteno dia wunyanyo weteno ai we na remi va ko pu hamena mutia na du wese na mpresta ba tardu sina na mwero wi
1: na mwero wan na mutunede
0: wo wi
1: wana mtu umukubwa wana mtu
0: umukubwa wana mtu tanevish
1: nevish
0: mamukumi
1: kamukumi kawara ati nalukutora komandante chef
0: kamukumi to nsunno ndrimu hayu namujeliwa yo khale no virano waje sa ubwela
1: kamasi kamasi
0: o chiyo ayo depa
1: Orijo,
0: Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo,
1: Orijo, Orijo,
0: Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo, Orijo,
1: Orijo, Orijo, Orijo, Orijo,
0: Orijo, Orijo, Kiki ka kamu eva kan. Banon tua inka nadi heren. Tano na kwani hiya kama kupa wigo.
1: Uno kihote hapa na kwani hiya ka. Kibina fuo chafo wa sitati yo home yo we yo chwapu we na kwani hiya. Hiku na denwe hiya ka. Uye pa. Isi zilaise ni zile heri we. Nabisi kalimu iperezi o maha we inakuma tibairu inaku ikumeke.
0: Pama.
1: Kuapa tu kuwe nuwe keto.
0: Eka.
1: Aso maapure kanewo. Atu hitesani kepure maapure maapure maapure samento mmo.
0: Pronto. Kanleli here ni mwani wachwa tanu.
1: Mwani wapakera kinaba hapapa ka ana Bernard Maurizio Mteta. Wa muhanama ma adele Eliseo Kuleti. Sana niko ote na betamu araka kwa hawasili ya Valeriano na binaanaka asheshe ote ni kani nikumi ya pama.
0: No tamala buetardo shiku wa pama mmane ni kontinense mwichuwe.
1: Obrigado kwa tamala aliku tori mkade mtu kwa pama.
0: Kwa tamala tumiva.
1: Obrigado.

0: Valimba.
1: Nabda, Nkazanga ni mama.
0: Ah, Nkazano ni mama. Ah, Leao Nkazanga ni mama.
1: Inde venu vai.
0: Takuta baba Pitrisani basi na kutiporta na.
1: Tarenda baguru makore ya
0: bwini. Tate. Takuta baba Pitrisani basi.